kuri kwimana umuntu ataragenda kuri YouTube ya WJ hamwe na Mokenzi desinzi byurindire no kuri kwimana no kuri kwimana atari bya binene uvuga ati numva ko bisaze ngo birasaze guza perereze

Wenera wenera ivyo wakoze nibiki nibiki wagiriye gusto kakweri wenera ivyo ivyo wagiriye gusto nibiki ganani kumenga amaze kugusha mu mutsima wose na ucuvuga ngo bye bye ivyo bintu ngo kumenga amaze kugwifatira yamaze kugufata kujya kwa bluetooth urazi ufashe telefone hamukacuyatsa ukacuyatsa ku radio hamukacawatsa kuri bluetooth ya telefone hamukacawatsa hari kuri bluetooth ya radio urumva kacakinje kagango twa urumva ko rero gusto akugrango urazi ko namaze kukwifatira ariko kandi no musinguragiye wenera ivyo nkore nibiki rero wowe utaragenda kwibona ino ndirimbo urashobora gukwakwanya ukacugenda hajya kuri ubuga rw'inguruka n'ubumenyi rwa YouTube ukacha wandika ngo bluetooth ucubona iyo ndirimbo ya Melanie Bocha Gusto ucubona indirimbo yuzuye kandi mu iyo ndirimbo ndakumenyeshe yuko hari abaririmbyi nyine wari witwa Wiz Design namaze kumubona mu iyo ndirimbo ku iyo ndirimbo kwikoze byinshi sana umva ekutsa